0: Zonsezi zufikane jukirako na kuradi Msambiki ntawi ndi 5:30.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.

Blessed Dwight kuchokera mdziko la Zimbabwe ali nkulingalinga kuna wachibale Nkande Dwight yai dzinza la Dwight komwe kudzobwe Angonia tingati kudzobwe na Angonia kuna omwe angadziwe nkwabwino kuti akwanise kumufikira maringana chidzwisoche abeseri watu tikali mkati mwandime zatu za kumalizira.

Titafanka ni akuli maba tiloere mbali ina imene kapombeza na enso berende nkhani yake apa akuti kaduka sada ambelero mukadzona anthu asanje ndithu sizida ambelero kaleso zinalipo nkwidzi kusafunirana zabwino ayi amene atakhale ngati ndani pa mdzi pano murata akhale ngati ayani wo bwanji kugwirana manja nkuthandizana nonse nkupita patsogolo kapombeza kuti bivu